0: mas 250 e 8, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kuti batatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Dine Pasholi Rodrigue, na amai Amelia Rodrigue.

0: Bwechani pa foni.
1: Halo, mamukazwani ni wa antiverisi.
0: Tamuka na kashamu kupfa zvipeni imwe.
1: Nada tamuka osinani.
0: Musakudeka kadi ndi mwana muri kupi?
1: Muri kubvira na Philippi zvo uchaita penesera ndiri kuno kakati.
0: Ah, ndekakatise kulanga kuititini.
1: Ah, nada kakati zvekuno a kamuka osinani, atsadika zvo masuku okushakana.
0: Ne, tsakudeka kadi izvi apo kupinda kwa maita imwe pera sondole.
1: Ah, mutishanu ndanga ndiri pamuzi musabato pamuzi mudomingo pakumbo kungura zvitema. Nyamasi ndilambo uya muchimoyo.
0: Ne, mufamba zvade.
1: Tabonga tabonga.
0: Nazvita.
1: Ya.
0: Ndiri kusala mapindi matatu tijale mwanya uyo. Kana kuti 3 minutes basi. Kwe chande pafoni.
2: Haro.
0: Mati tinjwa nimwe.
2: Ah, tamuka chira inini.
0: Ninga zvama nokubvazve, ndimwe wano muri kupi?
2: Ine ndikishikanga zona musangadzi kune ino.
0: Ah, ndetipentipe musangadzi titini.
2: Ah, kamuka zvakanaka kamari hapana chatazwa nata.
0: Zvakudeka kudyale.
2: Hondi hondi hondi.
0: Kupinda kwano maita imwe, pera pasondo.
2: Ah, ife tapinda bho zona ikadikubasa zuro domingu. Ndomenda kuigireja asi nyamasi unoda kuenda zvekubasa.
0: Maita basa mosala zvade.
2: Yakanaka.

0: paro nare mangwana ni
1: ada mara chanchabara
0: tarati mara adrana bano ndizvo
1: ada ngulo kana zvinyo sairo
0: ei izira kafara na Adriano
1: ada chabara
0: alright mwati fona murepi
1: kuno ku studio chete vandudzi
0: chetondo vandudzi kuno fara here
1: akona kuti bwanza mara
0: aha tipe itizwe kupera kwesondo makanga muchiitei
1: I'm going to go to the house.
0: Datenda.

0: mazuro machipezi manovi kupataka ndakopindamiza ndo katoye kudai aziita kazorora zi
1: natenda makwatsano ashanu
0: ya kutanga tanga ndinotambisa dzinza rese rekwakundai ndinotambisa dzinza rese rekwangwa chami dzinza kwangwe kurikona ndoenda dzinza roramambo zvangu rovhera mudzambara nadzinza ravo rese ngaatambe ndoya mamiku meki luzimeki janueliya na imalki maweto nawese rona masosiyo nzibiki rona mapako noti kufara
1: ndatenda mowani mangwanani yakanaka
0: zakanaka zakanaka
1: ndatenda.

0: kawanda kuti chikwanise kukuresa chizokwanisa mirombo rakasiyana kuti zvikwata zvedu zviri kuimirira provhinsi yemalika toambanga ichi chikwata chemajeje chakaenda chinyararire ichi kutaundira baira chienda konyangwira choponda zvikwata zvese zviri zviri zvakaita zvokuedzwa kuedzwa anoti mapotekesi anoti kuedzwa zvakaita zvokuedzwa kurepishikarwe zvakaita zvokuedzwa ngokuti zvese zviri zviri zvanga zviri kunza kemutambo uwu asi zvakaedzwa ngefederation yemusamukano yefootball ngondaa yoshirila vermeja yobaira not east africa zvisikazokwanisa mapaso elicensi yavaitu kuimirwa kwatakaedzwa provhinsi yabenengo chikwata chemajeje amukonde makasvona zvakadini uye zviri kufungura chinyi mugrupu a mutambo uyu
1: tinoti makorokoto kuchikwata chomajeje muchimoyo chakaedzwa tinozvitendera asi chakaenda kupangidzira kuti ne nyanga asi takaedzwa mumutambo anoda kuenda mumakwikwi kuno nhumbu inodikwa nezvikwata apa akasiona rombo rakanaka akadainzwa kuti uyai muende ko uya muende kuti muende koimirira provhinsi yemanika tikuenda kuona kuti majeje nokuchaikwa yaita zvaipangidzira kuti ne muno zvirimo zvatingaenda kuimira asi kudai todaro izvi kuenda kuchaino chikwata chosena chokusofar uchinyisa zviri asikazopindurwa ndinda kuona kuti muno akapindurwa rimwe ini ndakuona kuti zviro zvakanaka panodikwa kuti basa rimwe rimwero rirumbwe ririmo kuti biningo rineri anonge achizotambirawo chaachatambira muno muprovhinsi yawo izvi ndo zvinotipa simba rakanaka kuti kudai kaenda iyo uenda kuona zvibodzwa zvitatu paimba pakwa mari ndo paanodikwa kuti anyiswe hazvidikwani nati anodikwa kuti simba rimwe rimwero aendere naro mberi kudzamara azoenda kuona kuti nei mutambo dzinopera kudini zvinonga zvisinyorei pasi mukuambidza kumakwikwi kudai makaendawo kuonyisawo chikwata chamunonyisa zvinopa simba zvinopa manyukunyuku agarewo muprovhinsi yenemanika nenda yakuti tinochipa rombo rakanaka chikwata chomajeje muchimoyo nyangazi aasonsehawo pachena mukaendawo anonge achigadzirira mutambo dzavo asi izvo tinozviziva kuti majeja aiti pamusi apona netiri mumutambo dzomuprovhinsia aasodi maningi kuchekesa mukaendo wauri kugadzirira mutambo dzavo asi tikuenda kuona kuti ibasa rakanaka akaenda kubhera onisa zvibodzwa zvitatu tichienda kuona kuti isusuwo tinonzarayo musambora muprovhinsia nemanika kudai chikwata chomajeje chakarombwa chakadaro mutambo iri kuda kuteera paimba payo yakawinazve anonge achizoenda kuita zvibodzwa zvitanhatu zvitanhatu tinonga kutoenda kuerengera kuti ne panobasarikiswa mukatimo ndoenda kuti ngaarumbwe chiita kudaro kuti apase rupfaro agare muprovhinsi nemanika noamweni anopfarira chikwata chomajeje kuti tinoenda kuona chikwata chomajeje achikwatapi chidoko chikwata chaanoruziyo nomutambo dzimwe dzimwedzo ndiyonda kuti achizi kushupika maningi manika mari kuda kuti chiende koonyisa chikwata chokusena kuti chikwata ichi chakarumbwa chiri mumutambo idzona dzo pakati paino nyika
0: amukoti mukonde nhasandirinyu
2: enda kuti kuchikwata chemajeje makorokoto ngokuwina kachakaenda koita kowinira kunza hazviripi nyore kunyange chikwata chosena tichichionera kuingana chidoko chiri chikwata chokupinda kuri kwokutanga kumutambo iyi inotora chikwata kwenda mutambo mukuru nyika yemusambiki asi chikwata chokuti ichiona kugara mumbuto yechitatu kumutambo weprovhinsi yasofara tora chikwata chakabamba asi mubhora munodikana kunza kwokuchaya zvakanaka zvinodikana kuhambira nano raki zvinodikana kuziva kurovhera mukana zvinodikana kutsiya mukana noona ndizvo zvakaenda koita majeji noti makorokoto chakaziva kutiimirira abara kwaprovhinsi yemanika
3: siro kwaso ndinoona kuti zviro zvakadakadza kuprovhinsi yanemanika chikwata chomajeje chakaenda kuprovhinsi yasofara chikaenda kuenda kotora mapondo matatu zviro zvinobamba kupasa masimba kuchikwata ichi zvichipa

0: kwawo unofanika kuita futi utsanana kuti malaria anobatwa munthu akarumwa ngenthunga anthu azhinji anoti anthunga inoruma ere neusiku basi kuti ibate malaria kwete neusiku basi nyangwe nomasikati munthu angarumwa nenthunga unokwanisa kubatana nechi neiwo malaria ndo unofanika kuita limpeza pamuzi peshe talimpeza zvibhidhawo zvinova zvakachekwa chekwa zvinova zvinomvura tinofanika kurasha mvura iya kuti dzisakiriya richi dzisakiriya rinhunga tingatonangirira futi mazuva akapera usaudha akati holesa chi mamosquito saka tinofanika kusegiri futi marekomendations atakapuwa tinofanika kuisa pabvute ketaimu yakati kuti yaihambaidi zvitaura tinofanika kunge tichizviteerera zvirozvo kuti tisabatana nechii neiwo malaria chimweni futi ndechekuti redhi kuishandisa ariwa noti ushandisa redhi kugara wakandofuka basi redhi rinati kwete kundofuka redhi kuziya kushandisa redhi mapinda muguza munyoma redhi inofanika kunge yechi yekubiriri zveshe nomubhedha kuti nhunga dzisakwanisa kudini kupinda mukatimu nechi metinenge takawata isusu
1: tikabhuya ngomalaria inobhuya kuti inthunga yese yese here inoti ikaruma munthu kubatana nemalaria
0: ya aisi nthunga yeshe yeshe inoti ingaruma munthu kubatana nechi malaria asi takumuzi pakudzirira tinodzirira dzeshe kuti hatiizii kuti iyo ndiyo inokonzera malaria iyo inokonzera malaria hati tinenge tisingaizivi
1: vamweni vavanoti zvinoda kuzoti tizoimba muzvibhedhlera kudai tikazwa nthunga dzeiduma wii kuyani kuti pane nthunga panapa inoti inodiwa kuemera kuti uzike nthunga kuti hapana kuona
0: kwete haufaniri kuemera kuzwa yaduma ukati ngandichimbembereti nthunga nthunga dziya dzakuma kwete haufaniri kudaro usati matenda kutoti matava kwata kana kuti zvototubire mapero wakugubudza gubudza mumba chichi kana todii togara makatogumba redhei kuti nthunga dzinge dzisapinde mukati nyapano nthunga dzimweni dzitorimo mukati momo moti redhi dzine mushonga dzine mushonga dzimweni hadzizoziwo mushongoyo ionoziotoguma utogimba iona yatamo mukati tobvaitoguma iwavo akaedza kuenda kuchipitari malari ushamisika kuti sei ndandakafuka redhi unonga washaisha kudi kuishandisa
1: ngoti pisoko romunopa kuno vaya vane mamosvikiro vamweni vakambotambira kare mosvikiro dzekuti zvino nguva imweni vakapuwa mamosvikiro anokwana kuita mairi matatu pamuzi uye vane dzimweni noti mosvikiro vainge wanawo kare ngavaende korasa kana kuti ngavavike kuitira kuti vashandise ngoma
0: ya mutemo wekuti redhi dzinorashwa dzitenderwi nyowanidzo ngatishandise futi nyowanidzo watoonawo kuti redhi yangu yaboka boka yaane maburo akatowanda aungarashi redhi ungatotora kutoichengeta pambuto yakadi yakanaka uchitora redhi yako inowanda wapedza kuisa pabvute kenguva yaunenge wakabvirwa todi kugwimba redhi yako kushandisa
1: hamuchina here soko romunaro maererano nonditambiti zvitaverekera ndidzo nyamasi tabu yangu kuorerano malaria
0: ya tichibhuya nyaya dzekuoya kurudziro yenengasiyira kuvanthu vakateerera panguva ino ngatinge tine utsanana ngatinge tine utsanana utsanana ngatisauite basi zoro kuti pari kuya waenzi pamuzi ngatichiite utsanana nguva nenguva tinokumbira utsanana unguri pamuzi ndokudzirira ketingaita zvitenda zviri zvikorera nechii nemalaria maningi manenge pakorera tinofanika kuti taenda kuchimbodzi dziro zhinji ngatigeze maoko nesipo nemadota kana kutogadzira chi